moja, cóż się mi stało, że mi pod brzuszkiem rosło ciało. Chodziłaś nocą, grywałaś karty, myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartuszek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartuszek już nie obstanie. Ej, leży Mania se na łóżecku i trzyma rączki, no i na brzuszecku. Tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzuszecku, no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała i się z Błocianem, hej, się poznała. Czego zachciała,

Waituli, Tuli, Nawusku, Tuli, ej, leżę sobie, no i bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już

Żegnam was ojcze, żegnam was matki, gdyż matki nigdy nie znałam. Nikt mej kolebki nie przybrał w

teraz chłopcy będziemy grać i śpiewać tę piosenkę. La da da da da da da. Pamiętacie chłopcy, jak ja wam wczoraj mówił? Go ahead, why don't you try it? Idzie tak chłopcy. Rano, rano, raniusieńko, rano,